0: być i wierzyć, jak siebie innym dać i jak pokonać strach, by nie dać.
1: O odczytanie listu poproszę pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela.
2: Przeżywaliśmy dramat uprowadzenia sługi Bożego i tragedię jego męczeńskiej śmierci. Pamiętam, jak trudno było się z tym wszystkim pogodzić, jak między porwaniem a odnalezieniem ciała ludzie nie przyjmowali myśli, że można było popełnić tak niczemną zbrodnię na księdzu, na kapłanie, który uczył nas, byśmy zło zwyciężali dobre. Trudno z całą pewnością rzekać o czymś, co się nie zdarzyło, ale zaryzykowałbym twierdzenie, że bez księdza Jerzego Solidarność mogłaby nie przetrwać.
3: Przesłanie księdza Jerzego było przesłaniem, które przyświecało nam wszystkim w czasach schyłkowego komunizmu. Pan premier Kaczyński w swoim liście dziś skierowanym do uczestników tej uroczystości postawił taką tezę, że gdyby nie błogosławiony ksiądz Jerzy, to pewnie nie przetrwałaby Solidarność. Dzięki właśnie postawie księdza Jerzego Solidarność przetrwała i zwyciężyła.
4: I on był natchniony i młody. Их не злічено было, ён на плошчы вёў гарады з песней, што блізка.

0: турми.
1: Вона задзвонила, потім поїхав трохи до праці, вже Сендержего порвали. Ми вразі, бо ми вже навіть як в Русі стали, то вже б допомогти. Ну я ще день чи два побилам там і вертали на границі, затримали мене в стопні офіцера. Зачем мені, що мій брат заставив за границю, сам вратиш? Я говорю, ні, то ми отримали годину часу. І пустили пусті. Приїхав на Жалібошту. Тіле рази було на Жалібошу, під костелом, і віддам, в той сон я стою. Тіле вінців, тіле квятів, тіле знічів, направді. А гласіло, то я був тим в костелі в тому часі. Там сиділо в костелику, плачу, як щось несамовітого, як повідділи, вже знаєш, вісли.
2: Tutaj jest szynica, przy której został ochrzczony ksiądz Jerzy. Tutaj są rzeczy osobiste z domu księdza Jerzego, które przekazała nam jego mama świętej pamięci Marianna. Blat stołu sekcyjnego z prosektorium za zgodą władz kościelnych. To jest krzyżyk malutki, znajduje się ten najmniejszy. To jest krzyżyk z katafalgu, z drzewa z katafalgu, na którym stała trumna z doczesnymi szczątkami księdza Jerzego. Tak średnio to jest od 90 do 100 paru pielgrzymek rocznie przyjeżdża, żeby tutaj pomodlić się, mszę odprawić, odwiedzić izbę. Większość to jest Polski, ale też bywają pielgrzymki z zagranicy. To jest ta sutana, w której prawdopodobnie on chodził cały czas. Nie ta, w której został znaleziony po śmierci, bo ta, w której został znaleziony, to ona po prostu znajduje się w Warszawie, tam na Żoliborzu.
1: Bo ja jego rozpoznawałem sam. Bo ja pracowałem w pogotowie karetko jeździłem i mnie wezwali tam do prosektorium, żeby ja go rozpoznał. To żeby tak nie znaki z jakiej rodziny, to nie odważyłby się powiedzieć, że to jest brat. On miał znamie z jednej strony i po tym tylko rozpoznałem, bo tak to by się nie odważył, że to brat jest zmasakrowany. A to co zdjęcia są, to już po kosmetyce, już w kaplicy tej zrobione.
3: W liceum ogólnokształcącym uczyliśmy się w jednej klasie przez 4 lata. No wiadomo, to ciężkie były czasy wtedy. Na piechotę chodził, na rowerze także. Ja, rodzice byli biedni, to trzeba było dojrzeć na rowerze. Ja dojeżdżałem 12 km, on 4. Czasami już w listopadzie jeszcze dojeżdżałem przez ląki te bagienne. Ciężkie życie młodych nas było, bo trzeba było ze szkoły przyjechać, odrobić lekcję. Nie odrobić lekcję. W pole zjeść coś, w pole rodzicom pomóc. Przyjść, światła nie było. No i później Warszawa, no świat wielki. Przeżyłem mocno śmierć, nie? I pogrzeb. To było wydarzenie.

0: która przyjechała z Białorusi. Zresztą większość tej diaspory, która jest z Białorusi, tutaj w naszym regionie znajduje się, to są głównie ludzie młodzi, którzy akurat dużo lepiej odnajdują się w przestrzeniach miejskich, przestrzeniach, gdzie nie ma takiego mocnego nacisku na kwestie kulturowe, narodowościowe, bo nie potrzebują tego. Oni tu budują swoją przyszłość, firmę, o pracę. Nie ma tej kompatybilności, zresztą nie oczekiwałbym tej kompatybilności, bo czy powiedzmy, filologia białoruska jest bardzo słaba, filologia rosyjska i inne też. To nie jest ta tożsamość, którą budowali Białorusini, którzy mieszkają na Podlasiu, bo ich tożsamość jest zbudowana na trwaniu pamięci, kulturze, która w wielu przypadkach dla tych, którzy przyjeżdżają, jest trochę taka dziwna, może nawet czasami obca, bo to są dwa różne światy. To się rozjechało już po 1939 roku. Wcześniej jeszcze ta tradycja białoruska pogranicza była wspólna, potem to się wszystko całkowicie rozjechało. Więc myślę, że konfliktów bym tutaj nie widział, bo tych konfliktów nie ma. Natomiast na pewno to, co tu mamy, to nie jest coś, co ma przyciągać potencjalnie osoby, które w taki czy w inny sposób wyjeżdżają z Białorusi. Nie dlatego tu przyjeżdżają.
1: Znaczy ja może powiem o dwóch takich głównych celach, które w przypadku tego raportu są szczególnie czytelne. To znaczy po pierwsze, żeby zwrócić uwagę na to, co dzieje się w Białorusi, bo tak jak pan poseł powiedział, ten temat jest obecny w Radzie Europy, ale nie tak samo w wszystkich 46 krajach, które należą do Rady Europy. Pierwszy cel to jest zainteresowanie parlamentarzystów ze wszystkich 46 państw tym, co się dzieje, że te represje nie ustały, że sytuacja jest coraz gorsza. Zwrócę też na fakt, że co tutaj wiele osób nam podkreślało, że pierwsza taka duża fala represji miała miejsce po sfałszowanych wyborach w 2020 roku, ale co jest bardzo istotne, wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, taka druga fala była po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. I wiele osób właśnie po 24 lutego 2022 roku poczuła, że to zagrożenie na Białorusi jest jeszcze większe, więc będziemy na pewno ten wątek chcieli podkreślić. I drugi element raportu to są rekomendacje. To są rekomendacje dla władz, dla różnych instytucji, które w danym obszarze działają i funkcjonują. I my te rekomendacje zawsze podczas spotkań sami pytamy się o problemy, o wyzwania, które wiążą się w tym przypadku z działalnością instytucji kultury czy indywidualnych osób, czy na tym poziomie na przykład administracyjnym. Będziemy takie rekomendacje też chcieli w tym raporcie zawrzeć. No i oczywiście raporty Rady Europy mają taki charakter, że nigdy nie wiadomo, kiedy taki dokument się może przydać, bo to są dokumenty, które zostają już w historii i zdarza się, że po wielu, wielu latach nagle odnosimy się właśnie do takich dokumentów, chętnie się na nie powołujemy. To nie jest jakieś obowiązujące prawo, ale to jest coś, co jest wypracowane, jak Państwo widzą, także z ludźmi, których taki raport dotyczy i na stałe już wpisane w historię pracy Rady Europy, ale przede wszystkim mamy nadzieję, że to będzie materiał wartościowy dla wszystkich, którzy w obrębie tematów związanych z Białorusią, kulturą Białorusi działają.
2: Wynikowy доклад пари по ситуації з білоруським національною меншістю і демократизації Білорусі обіцяється офіційно презентувати у Білостоку після прийняття у Страсбургу. Але чи стане інструментом реальної допомоги, чи зміниться пригожої декларації, залежить від того, чи почують європейські політики занепокоєність експертів і справжньої потреби людей на поміжжі. У програмі ми бачимо, прогучали голоси. Експертів і удільників по візиті місії пари у Білосток. С вами была Вольга Сямашка. Бережите себя и оставайтесь с белорусским радио «Рация».
3: Мы бачим. Публицистика для интервью на радио «Рация».
4: Радио «Рация» охопливая усе дорожные погранпереходы.

i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane.